wieczność. Znów kształty tracą wyrazistość. Niepewność myślami daleko czy blisko. Ciekawość, ciekawe czy sparzy język. Bojaźń, bo przecież zapłaczemy.